gbanwezi le tioti won keme kuwa me ni dansu home le dansu kope le jaseme le tanu tuame kanale fembe dopia edo babane kuhome vovoyao.